Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

Ozungumnandi kakhulu umlaleli emsakazweni. Shaka mnandi uSimphedana. Ethi mayenzeke, mayenzeke intando yakhe. Emsakazweni izilomzansi. Isikhathi sakho manje sibeke lapha kugamanqeni kwehora, sike khona sole indaba ifinqiwe kumsomluko.